0: Good evening and welcome to the Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media, hosted by Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you, David. Dobry wieczór, good evening, welcome. Tonight, special program to honor our nation's heroes who gave their lives so we can live in freedom. During this Memorial Day and every day, we should remember those who serve our country and sacrifice their lives. Dobry wieczór, drodzy rodacy. Dzisiaj specjalny program, którym chcemy uhonorować naszych bohaterów, którzy oddali swoje życie, byśmy mogli żyć w wolnym kraju i cieszyć się wolnością. Powinniśmy o nich pamiętać nie tylko podczas dnia wieńczenia grobów, Memorial Day, ale każdego dnia, bo nie ma większej ofiary niż ofiara życia, które oni złożyli na ołtarzu wolności ojczyzny. Program rozpoczynamy hymnem amerykańskim w wykonaniu Singing Angels.

0: chcę zabrać ciszę stąd na nasz codzienny ląd. Zmęczonym naszym sercom już tylko cisza szczęście da.
1: Mr. Lonely, Letter to a Soldier, sung by Bobby Vinton.

Beautiful. You are listening to the Polish program of WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Thank you for supporting us with your kindness and Idea Stream Public Media membership. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie dowody współpracy i życzliwości. Serdeczne dzięki. Tonight, special program to honor our nation's heroes who gave their lives so we can live in freedom. Wolność, freedom, śpiewa Edyta Geppert.

0: Visions budzić.
1: Wymowna pieśń o wolności, śpiewała Edyta Geppert. A teraz This Land Is Your Land, Singing Angels.

Sunrise, Sunset. Śpiewa Alicja Majewska w duecie z Andrzejem Zauchą.

beautiful message. Let there be peace on earth. Zaczarowany wieczór z musicalu Południowy Pacyfik śpiewa Bernard Ladysz.